0: Zoobie!
1: Zoobie
0: Zabanovi!
1: Zoobie Zabanovi!
2: Zoobie Zabanovi!
3: Zoobie Zabanovi! Zoobie Zabanovi!